wadwuma ne mu sɛ yɛ hɔ wate ase a me sɛ wɔbɛma wo sonsom wo ahoɔden wadwuma ne mu a ama wo a wotwɛn no a wɔde nku ne mu abere nyina wo sogyadeɛ ne mu sɛ yɛ hɔ wate ase me sɛ wɔbɛma wo sonsom wo ahoɔden awurade mu wɔne mu asɛ da menyɛi awurade ne mu twɛn ade nkonimdeɛ bao ɛfiri sɛ twerɛ ne se ɔhyɛɛ asuafoɔ ne sɛ ɔmfiri jerusalem nkɔ kɔsi sɛ wɔn nsa bɛka bɔhyɛ no na ɔtwɛn no mu no ei me nua pentekoste da no twerɛ ne se honhom kronkron hyɛɛ wo nyinaa mama na wɔka kasa foforɔ na wɔyɛɛ nnwuma akɛseɛ akɛseɛ akɛseɛ halleluya amen awurade wo nnwuma so ampa

yesu dini ni mono koto zayi na koto ma kwete me yina pamu kase wani akini mo yini se wongi kama mwa se wongi kama mwa ata mwami yafi yoni ufata se wongi aye yi ajire bebre ne wani patrin enyu wekamento nasu batu atira. That's